0: way. Bandirani, Bandirani, na Terry the Big Dude, na Tanga, Komba Yambezi, Kaparapara FM, TRT. TRT Kaparapara FM.
1: Nando rari ndi tanga ndi achira vuchiro vhulahantha bad ndi chikadzi chira shangoni. Mara na ona na chibugwana ndi sina usina na peni enda isiya usina dzimbetshera dzenda dziveya zvamba ndikopa ndikotsikeredza vanhu vosara uri pamugonge zvavudzi.
2: Ndinga zvondikwamba nga ndeme yo vana mbetshera musine kadzi chira.
3: Vachena vazvikonisa ane izvo zvadzimburungo dzisa dzinonga dzitudina.
1: Avatsikeredzani vajazi
3: sezvo. Vaita dzene dzila dzonwa tie. Zinenda zvona kwa TV. Tanda vaya kama mushumo wa mburugo ya mchena.
4: Eh. Avana vashumisani.
1: Ah, baba satu vavo 50. Umwe ba.
4: Avana mashaka.
5: Korona zvitsu vachito.
4: Okay, vomakuru vasakodarofuni.
3: Bapeza ini.
5: Ai ya ya.
3: Ziko okay, vathu vene vachena dzikona ne dzavo dzika
1: eh. Dza vachena.
3: Eh.
1: Ziko zvitsani.
3: Ah, vachena vathu vana.
1: Eh.
4: Etaka. Tsherudo kaidza vachena.
3: Ah, but benda. Ari 15 pedzi. Ibarichi dami kamishimo ya minyanya veri chinwani banji banji.
4: Apo bachelo bozifa.
0: Bandirani 6 to 9. 6 to 9. Irine TRT.

0: zvikoro zvanoto hwarera mulandu
1: vadhiva hezvo hazvipfari narutini
0: chemini
1: hazvipfari hezvitu makuru
0: inini funa dzikakati nonodinwa nganyiya vatu vamudzimu nichikotondapa nichikotogidima
1: hai hezvitu hazvipfari vambudze mutodzisa goro yohwari wanga tiraka
0: You are one of the tracks. Nabia nato sinyarara ngoto rali nato pipero ngoto rali nichikwamba izvo zvinhu. Zvabudzo kuti apo petu fuko dina minia.
1: Izvo ndikwambori zvikuri jenisera mato ri nezvito.
0: Muzamani.
1: Izvo zvikuri jenisera mato. Nuri hotoma zvo dzitututu. Zvino ni goro iyo todesiwa makuru.
0: Hai mani muzamani. Nikoita mini mudu wanga ngo.
1: Nikototomuka ndamavhu enepa.
0: Mara zvino ini nikodinwa nga mini arali chikotomuka ndamavhu anepa anepa
1: izvi. Ndikwambori zvikuri jenisera mato izvo zvito. Zvitopfaro ri cherede ini yanga vaikoshuma pa petu tera. I dove ya kutsi yanga.
0: Zvino zvenezvo zvine nakunyago zvitoma tiri zvidoni failisa nachikoro ini ndinobona ningase pase nichamba izvozvo zvine nakwakozvone asi mapungu ano ayo muzamani mani vivo lonotoni jena latoni jena ngoto rali
1: ndikombo rine rikoti yochirera gai zvitopfara ndikombo robo dhara vatu pone chitarata chodhara chote ubatu vakokuza goroi utongana zvino hodha mupresidente nga goroi ya goroi makuru
0: ininikonyago tusiwa nikonyaga tuso ngoho nikotoda tuso mani mahumbulele yanu asione ini humbula ninga habhuku nihumbule nga dzibhuku dzamuvala dzibhuku nilichohumbula hezvo zvitu
1: hezvitu tomba ngoho makuru zvitopfaro ri hei charity abe adhivani asi kare kare oyagi hangu iwana adhivani
0: wanodharesa mani muzamani mangu wanodhara
1: vakotambura vakoita mini muthu ukorenga dzigoroi dzonodhura nekutsiyanga goro yavaifuni
0: Ndikovabudza zviri chizvisowe zvitu. Ah, yimani muzamani. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Ndikovabudza zviri chizvisowe. Nd

Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM. U ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.